0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: Czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

0: nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek, no dużo, dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem się chyba to pojawiało.
0: Tak, ale no teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było
1: zluzowałeś mniej. Trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest, dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert. No ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby no. to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, czyli jednak.
0: Tak. W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: gościa, jak robimy Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: ale
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5-10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj, nie, no to już było po napalonych.
0: Okej, dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet napalone fanki. Też nie nagrałem do napalonych fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do napalonych fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają... Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
0: przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się, w sensie nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie,
0: chociaż czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby...

0: każda promocja albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie, i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może, no nie, może być tak i tak.
0: No tak, tak,
1: nigdy
0: tak.
1: Nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
0: No.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem, że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funky, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu, i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia, oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze można. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest
0: myślisz,
1: takie...
0: że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci 2 koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
0: ale
1: mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby... które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rables na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkiej wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to...
1: To pogadamy sobie, wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś... no wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie, średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle to.
1: Samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy
0: są, ciekawy, no.
1: Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zwajralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: Samo w tym być.
0: Tak.
1: Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak.
1: To i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co.
0: Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersje na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie
0: ten. Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, tak, że tak, słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie tak. Taki fragment z tej płyty.
0: Tak.
1: No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, która forma poprawna? Czy ta i ta?
0: Chcesz, obej się szerbi.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie. Pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością, tak, dla mnie. I tak. Jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości? Jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jest okładka, to jest tak. Okładka płyty.
0: Okay, okay.
1: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę,
0: no.
1: Bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2/10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem. Nie będę tutaj innych recenzentów promował. Bo i takich jest ich 3.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jak
1: tak,
0: jeden
1: właśnie, dostałeś. Właśnie tak się czuję. Właśnie tak się czuję.
0: Ale nie pamiętam, jak oceniłeś ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym przed chwilkę, o tym takim moim, jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu, jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego. Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek, nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu: ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem, później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: No. Może nie we wszystkim, ale no, ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
0: No, za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album? Zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest, ja na mój album jako B24 patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było
1: od początku
0: idealne? No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... w sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: No, kurde, no ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję z robienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tobą zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie, w jakiś sposób uważam, intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Arono, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale ja nie pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba.
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czyli nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz, jak to.
1: Tak, ale nie, dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem, a też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, usunął, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jak mam, jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: Co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak, tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay, okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor, taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, jeszcze nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten.
1: No, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, Barry, dojdzie. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakimś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: I ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło.
0: Tak.
1: Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Elo!
2: Jest siódma. Rozmowy w USA na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce przełożone. To na prośbę strony amerykańskiej. Strony ustalają nowy termin spotkania. 13-latek zginął na hulajnodze. Wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w bok autobusu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Mimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziecko miało na głowie wymagany przepisami kask. Kierowca autobusu był trzeźwy. Ponad 50 skarg trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych po wycieku danych z portalu MyDoctor. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Myszy podsłuchują ptaki, by ocenić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Tak wynika z badań polskich naukowców. Gryzonie zachowują się inaczej w zależności od tego, jakiego ptaka słyszą.
3: Lodówki warszawskie błyskawicznie łapią temperaturę. Szkoda, że takiej temperatury nie łapią warszawskie termometry. Gorąco na Alei Jerozolimskiej i Prymasa Tysiąclecia. Tam już jest naprawdę ciasno. Wower ma dzisiaj mocno pod górkę przez zamknięty wjazd w trakt lubelski. Niebo wciąż w Warszawie zachmurzone. Na termometrach temperatura uparcie trzyma się 9 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia mamy dzisiaj dobić do 17. Jak prognozują synoptycy, w ciągu dnia niestety mogą pojawić się opady deszczu. Spory wiatr też będzie nam towarzyszył przez większość dnia, a ciśnienie ma być dzisiaj niskie.
4: Toreczek, toruniu, weekendu jeszcze nie początek.

0: 11 po 7 Fire w Radiu Kiss FM. No i mamy też kolejną małą dramkę na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Tym razem oberwało się Izabeli Kunie. Aktorka zatańczyła ostatnio sambę z Michałem Bartkiewiczem i od jury dostała aż 35 punktów. Tylko że problem w tym, że część widzów kompletnie nie kupiła tych ocen. W komentarzach pojawiają się głosy, że punkty były zawyżone i że Kuna jest przez jury faworyzowana. I teraz najlepsze, bo z drugiej strony Izabela Kuna od początku jest bardzo mocno w głosowaniu publicznym. Bo według nieoficjalnych informacji po pierwszych dwóch odcinkach miała właśnie największe poparcie widzów. Czyli mamy piękny paradoks. Widzowie ją kochają, ale jednocześnie część z nich uważa, że jury kochają trochę za bardzo i chyba właśnie dlatego kocham oglądać Taniec z Gwiazdami. Ja Izabelę Kunę również kocham i gdybym mogła, dałabym jej 40 punktów co tydzień, bo ona nie lubi sprzątać, rozumiemy się jak siostry.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

zęby rano oczywiście i jedziecie do szkoły lub pracy komunikacją miejską albo spacerkiem, bo dziś Światowy Dzień bez samochodu. No i tu was zaskoczyłam, także świętujemy, kochani, ruch to zdrowie, a ja ogarnę wam Only Drops and Bangers na słuchawkach lub głośnikach, whatever, mogą słuchać wszyscy, bo już

0: Radio Kiss FM. Mamy 38 minut po siódmej i sprawdzam, co się dzieje dzisiaj w internetach i powiem wam, że nie każdy bohater nosi pelerynę, a czasami jeździ na rowerze i zbiera butelki kaucyjne. Jeszcze w tej godzinie opowiem wam o historii Pawła, a już teraz Izabela La Rosa, I'm your speed up version.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

ponad 11 tysięcy butelek kaucyjnych. Tyle trafiło do recyklingu dzięki panu Pawłowi. Tak jak obiecałam, wyobraźcie sobie, że gość od marca zbierał butelki, żeby dziś zrobić finał akcji. Podczas jazdy rowerem przemierzał miejsca w powiecie bocheńskim i zbierał wszystkie puszki i butelki objęte systemem kaucyjnym. Rezultat? Pieniądze trafiły na wsparcie szkoły w Baczkowie oraz do miejscowej ochotniczej straży pożarnej. No nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy jeżdżą na rowerze i robią fantastyczne rzeczy. Szacuneczek! No i pan Paweł!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Chciałem to czynić!
3: Siemano, to znowu my!
1: Daria Kulej!
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo!

0: banger, uwielbiam. A za 6 minut mamy już 8, więc horoskop, horoskop, horoskop. Dziś chciałabym, żeby głośniej zrobiły wszystkie wodniki. To znak dla Was na dzisiaj. Postawcie na spontaniczność. Najlepsze rzeczy mogą wydarzyć się wtedy, kiedy przestaniecie wszystko planować. Miłość, ktoś może Was pozytywnie zaskoczyć. A finanse, zanim coś kupisz, daj sobie 10 minut na zastanowienie. Mam nadzieję, że rozwiałam jakieś Wasze wątpliwości, bo już teraz MJ Deli Company.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Hits FM. Voice by AI.
1: Minęła ósma. Karol Nawrocki odpiera zarzuty w sprawie płacenia za spotkania z nim. Prywatna fundacja oferowała płatne pakiety. Miały gwarantować spotkanie z głową państwa. Jak mówi prezydent, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia. Jak zapewnił, nikt za rozmowę z Karolem Nawrockim płacić nie musi. Polskie wojsko wieczorem znów poderwało samoloty. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. To po kolejnych uderzeniach Rosji na terenie Ukrainy. Tragiczny finał walki o leżak na plaży w Grecji. 82-latek zmarł w wyniku bójki z 70-latkiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu Aten. Od przyszłego sezonu wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Dystans zmniejszy się z 305 do 290 km. Wyścig nie będzie też musiał trwać sztywno 3 godziny.
2: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na warszawskich ulicach. Na Woli Żelazna i Koralkowa są mocno przebudowane, więc patrzcie uważnie na znaki. I zbliżają się też duże protesty w Śródmieściu. O 10:00 zamkną się aleje ujazdowskie, także bądźcie czujni, żeby nie władować się w korki. Niebo nad Warszawą w końcu zaczęło się nieco przejaśniać, może bez szaleństw, ale dając nadzieję. Nadzieję na to, że może dzisiaj będzie w Warszawie tego słońca więcej, choć w prognozach synoptycy go prawie wcale nie przewidują. Jeżeli chodzi o deszcz, to ten może się pojawić w godzinach popołudniowych, a na termometrach

0: zabierać, gdzie tam chcecie. Mamy 11 po 8 i słuchajcie, dziś mamy święto, które każdy pracujący człowiek powinien znać. Uwaga! Światowy Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Proszenia o Podwyżkę. Tak! To ten moment w roku, kiedy stajesz przed lustrem i próbujesz powiedzieć: chciałabym porozmawiać o moim wynagrodzeniu, nie zaczynając po 5 sekundach. Oczywiście, jeśli firma ma teraz trudniejszy okres, bo przecież najtrudniejsza część podwyżki to nie negocjacje, to przekonanie samego siebie, że naprawdę możesz o nią prosić. Więc dzisiaj trening przed lustrem. Wyprostowana postawa, pewny głos i powtarzamy: zasługuję na podwyżkę. A potem jeszcze raz, tylko bez śmiechu. Powodzenia! Niech przelew będzie z wami.
1: Radio Kiss FM.

0: trzymacie w ten wtorek. Miejmy nadzieję, że wy śmienicie powoli. Powoli budzimy się z tego jesiennego snu, bo przed nami jeszcze w tej godzinie Only Drops and Bangers, nie wierzycie? No to bardzo proszę, Kaca i Kubi, producent czy Bedi.
1: Radio Kiss FM.

No chyba, że tak jak ja pracujecie od 7, no to jesteśmy w tym razem przynajmniej. Przejechaliśmy miasto bez korków, chociaż nie wiem, czy wiecie, dziś jest dzień bez samochodu. Niech to będzie wasz znak. Komunikacja miejska niech będzie waszą przyjaciółką w Warszawie, w Posku, w Krakowie. Komunikacja jest za darmo. Sprawdźcie, czy w waszych miastach również.

0: dalej. No cóż, to był zawiralowy numer. Takie rzeczy tylko u nas. A jeszcze dziś, oprócz dawki dobrej muzyki, mamy kolejną influencerkę zakwalifikowaną do programu Twój Ślub na Instagramie, bo zaręczyła się... Nie uwierzycie, ale to za chwilę, bo już teraz w Radiu Kiss FM Livka i Poza Tobą Nic. No Livka, Poza Tobą Nic nie widzę absolutnie. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

minut, już 9, a ja tak jak wam obiecałam, powiem wam, kto dołączył do programu Twój Ślub na Instagramie. Let's go! Właśnie zaręczyny ogłosiła Karolina Buczek. Tak, to jedna z sióstr Buczek. Karol nie zdradza jednak, kim jest wybranek jej serca, więc zrobiła troszeczkę na odwrót niż Jessica Mercedes, która chłopaków bez Instagrama po prostu eliminuje z programu.

0: minut, dziewiąta, koreczki, koreczki, ale easy. Już dzisiaj jest wtorek, to lepsze niż poniedziałek, prawda? A jutro już środa, w każdym razie codziennie umilam wam poranki najlepszymi wiralowymi bangerkami. No tak jak ten, posłuchajcie już teraz w Radiu Kiss FM, Więcej Nieba.
1: Wbijaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Kiss my playlist.
0: Ale najpierw Talking Body, to jest ulubiony numer waszej prowadzącej, także zróbcie głośniej, a Więcej Nieba też będzie.

0: O kilolek więcej nieba, a my zbliżamy się do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rosyjskie rafinerie. Ukraina odpowiada, ataki mogą ustać, ale najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sąd przesłuchał 3 biegłych. Potwierdzili, że to kierujący BMW uderzył w kije. Zdaniem biegłych BMW pędziło ponad 300 km na godzinę. Jak mówią śledczy, te dowody od początku były znane i bezsporne. Na Lubelszczyźnie dziś i jutro będą ćwiczenia z udziałem syren. Zostały zapowiedziane w powiatach janowskim i chrubieszowskim. Alarmy będzie słychać między 10:00 a 12:00. Porowate diamenty są realne. Wytworzyli je w ramach eksperymentu naukowcy ze Szwecji. Do tej pory takie diamenty występowały jedynie w teorii.
3: Cisza przed burzą w centrum. Za godzinę przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich rusza protest. Tłum przejdzie ulicą Matejki, Wiejską, przez plac Trzech Krzyży, aż na Bracką. Będą zamknięcia ulic, a kilkanaście linii autobusowych złapie spore opóźnienia i objazdy. Na razie bez deszczu w Warszawie, ale jeśli dopiero wychodzicie z domu, no to ja bym ten parasol ze sobą jednak wzięła, bo jak prognozują synoptycy, w późniejszych godzinach może padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to w Warszawie teraz termometry wskazują 11 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dzisiaj mamy dobić do 17. Czy słońce się dzisiaj pojawi w Warszawie? Być może, ale trzeba czekać cierpliwie.
0: No hello, 8:50 na zegarach. To chyba moja ulubiona godzina. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Mam nadzieję, korki na mieście się luzują, więc easy. Kawka zazwyczaj czeka na stole u mnie już druga. No way, brzmi jak scenariusz idealny, a jest całkiem prawdziwy. Słuchacie Radia Kiss FM, więc o najlepsze bangery nie musicie się już martwić. Ja jestem Julka, jesteśmy razem do 11:00 i cieszę się niesamowicie, że mogę się z wami dzielić moim top of the top, najlepszym humorem świata. Jedziemy z tym, bo na sam początek back to yours!

0: Comtot i Earrings w Radiu Kiss FM. Mamy prawie 10 po 9. No i tym razem muszę was, panowie, troszeczkę przywrócić do porządku, a zwłaszcza jednego faceta, Faustyny. Ostatnio prowadzili live'a, podczas którego chciała zjeść sobie coś słodkiego. Niestety od swojego partnera usłyszała, że nie powinna była tego robić, bo nie była tego dnia na pilatesie. Ludzie święci, chwilę później chłop się poprawił, że okej, może zjeść, ale tego dnia musi odpuścić sobie kolację. Blendusiak zabrał jej słodycz, żeby sprawdzić, ile ma kalorii, a potem wypomniał jej jedzenie, które jadła dzień wcześniej. No ja tego totalnie nie rozumiem. Faustyna wielokrotnie mówiła, że zmaga się z zaburzeniami odżywiania, a gość porusza takie tematy i jeszcze publicznie. Mam jeden wniosek, laski. Czasami lepiej być samemu i zjeść sobie coś pysznego niż z takim typem. Totalnie hot or not? Not. Panowie, nie róbcie tak.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: jest od razu połączona z Jan Kleosią i jej buddy Erą. Sama Nataliza jednak nie potwierdza, nie zaprzecza. Przypadek czy szpilka w stronę Leosi? Może szykuje nam się jakiś nowy beef?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

zasypie. Ale jeszcze w tej godzinie zagrają nam Tame Impala, Miley Cyrus czy Swedish House Mafia. No, kocham takie wtorki tylko i wyłącznie w radiu Kiss FM.

0: This is so sad. No i za 10 minut 10, czas naprawdę szybko leci i wiem również, że teraz sezon chorobowy i zastanawiacie się, jak zadbać o odporność. No ja wam chyba nie pomogę, bo mam odporność słabą jak barszcz, ale wiem, co nie daje równie nic. Czytam rozmowę z lekarzem o witaminie C na chorobę i co? To absolutny mit. Stwierdza, że jeśli regularnie bierzesz wysokie dawki witaminy C, przeziębienie przechodzi szybciej o około 8%, czyli jeśli chorujesz kilka dni, wyzdrowiejesz najwyżej zaledwie o kilka godzin wcześniej. No człowiek się tego nie spodziewał, ale na szczęście mój organizm bardzo, bardzo dobrze przyjmuje treści placebo.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Radio Kiss FM, a my zbliżamy się już do 10:00. Jak ten czas szybko leci? To co? Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10:00. Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy. Główne stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, solidarne z CNN, nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po tym, jak prezydent USA pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. Polscy siatkarze odliczają ostatnie godziny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec. Łatwo nie będzie, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak. Niemcy są uskrzydleni swoimi dotychczasowymi dokonaniami. Dzisiejszy mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00. A dziś także Dzień Bez Samochodu. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wielu miastach w Polsce podróże transportem publicznym są bezpłatne.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Nocna prohibicja w stolicy przynosi pierwsze efekty. Zakaz sprzedaży alkoholu po 22 wyraźnie uspokoił warszawskie ulice. Policyjnych interwencji jest o blisko 10% mniej. Jeszcze lepiej wyglądają statystyki wykroczeń. Tu spadek przekracza 15%. Ratusz zapowiada dalsze kontrole. Zamiast wsiadać za kółko, warto dziś wybrać autobus lub tramwaj. Trwa dzień bez samochodu.
4: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką, czyli wszystkimi pojazdami z logo WTP, będzie bezpłatny. Bezpłatne będzie także korzystanie z parkingów P plus R.
3: Do zostawienia kluczyków w domu zachęcał Tomasz Kunter z warszawskiego ZTM-u. A na Żeraniu nowa atrakcja dla najmłodszych. Otwarto tam wodny plac zabaw z budżetu obywatelskiego. Na niespełna 400 metrach kwadratowych zamontowano dysze, którymi dzieci mogą same sterować. Co ciekawe, wodne pompy uruchamiają się podczas zabawy na huśtawkach. To kolejne po Parku Linowym miejsce do rekreacji w tej okolicy. Zaczęły się utrudnienia w Śródmieściu. Przed kancelarią premiera wystartowało zgromadzenie, które będzie się przemieszczać później przez Aleje Ujazdowskie, Wiejską i Plac Trzech Krzyży w stronę Brackiej. Policja odcina ulicę, autobusy kierowane są na objazdy. Przypominam, dziś dzień bez samochodu. Omijamy centrum darmowym metrem. 12 stopni o tej porze wskazują warszawskie termometry. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 17. Jak prognozują synoptycy, w drugiej połowie dnia mogą pojawić się opady deszczu. Na szczęście dużo mniejsze niż te wczorajsze, które zdominowały popołudnie. Wiatr potrafi mocniej zawiać i obniżyć odczuwalną temperaturę do 8 stopni.
0: 3:50 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam się z wami ja, Julia Wasielewska, czyli wasza ulubiona śpiewająca prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Only drop some bangers. Dziś na termometrach pogoda średnia, słoneczko świeci może, no może nie aż tak, ale kawa kawuje, życie życiuje, więc easy. Niech to będzie najlepszy dzień waszego życia, zapewniam, będzie only drop some bangers. Zacznijmy ten wtorek, 10:00.

0: Radiu Kiss FM. Mamy 13 minut po 10 i kolejna ploteczka. Andziak szuka niani i wygląda na to, że wymagania ma całkiem konkretne, bo ma być z Filipin, ma mówić po angielsku, dobrze gotować, a dodatkowym atutem ma być, uwaga, to, żeby nie rozumiała, o czym rodzina rozmawia w domu. Andziak tłumaczy, że dzięki temu będzie miała więcej prywatności, luźniejszą atmosferę, bo w jej domu naprawdę przewija się sporo osób. Do tego dzieci mogłyby naturalnie podłapać angielski, a na liście benefitów pojawiły się też filipińskie gotowanie i według jej relacji możliwość robienia masażu, czyli mamy nianię, lektorkę angielskiego, kucharkę i potencjalnie masażystkę. No brakuje tylko, żeby jeszcze ogarniała podatki i była trenerem personalnym, ale Andziak zaznaczyła, że sama nie wie, czy ostatecznie zdecyduje się na takie rozwiązanie. Jestem ciekawa, jak mogłaby wyglądać taka oferta pracy. Niania poszukiwana, wymagania, opieka nad dziećmi, angielski, gotowanie i mile widziany również masaż.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Radio Kiss FM and I love it. A jeszcze w tej godzinie Oki, o co chodzi, Lolek, czy Sanach, Shakira. No, będzie naprawdę grubo. No i będzie suchar, bo wiem, że lubicie, piszecie do mnie na Instagramie, że wam się podoba, więc oby ta tradycja została na wieki.
1: Radio Kiss FM.

0: Przewodników już dzisiaj był, ale to nie wszystko. Retrogradacja, mówi wam to coś? Bo nadchodzi druga w tym roku retrogradacja Merkurego. Czego się spodziewać? Możecie czuć budujące uczucie, jakby coś w was miało się zakończyć. Dosłownie, jakby miało z was wyjść. Lęki, stare schematy, czy starzy my, wersje, które nie powinny już istnieć. Jest to zamknięcie spraw, które rozpoczęły się u nas już w 2018 roku. Wniosek? Mamy zwolnić, zadbać o siebie mocno, przytulić swoje ja, bo to ma potrwać nawet do kilku tygodni. Szefie, wnioskuję o urlop na przytulenie swojego ja.
1: Karmię dam się.

0: Radio Kiss FM. Mamy 36 minut po 10. No i co wam mogę powiedzieć, niech tak gra nam cały czas. A na naszych socialach dużo nowych treści ostatnio. Ankiety robione na ulicach Warszawy, Kiss My News czy rapowe perełki i gości. Co więcej, możecie nam podsyłać w DM-ach, co byście chcieli usłyszeć na antenie. A ja, wasza wróżka Radiuszka, z chęcią spełnię te życzenie. Shakira już teraz.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Dokładnie za 8 minut godzinę 11, więc chyba czas na to, żebym nie zostawiła was przez dzisiejszy poranek bez żadnego suchara. Także nie wiem, czy jesteście gotowi na tą pustynię, ale ja jestem gotowa. Czemu nie można jechać w prawo na wstecznym? Bo prawo nie działa wstecz.

0: zakończenie tego poranka. Zbliżamy się do 11:00, tutaj Julka i dziękuję wam za dzisiaj, było wspaniale. Już teraz czas na update Radia Kiss FM, pa pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 11:00. Zakaz promocji i reklamy alkoholu jeszcze nie teraz. PSL na ostatniej prostej powiedział nie. Projekt wypadł z planu tuż przed głosowaniem. Joanna Wicha z Lewicy nie kryje potężnego rozczarowania, bo prace nad projektem trwały długo. Była już zgoda i nikt nie zgłaszał sprzeciwu podczas drugiego czytania. Teraz jednym z zarzutów do ustawy ma być to, że jest rzekomo niedopracowana. Stany Zjednoczone chcą handlować z Białorusią. Mają pracować nad potężną umową na temat zakupu potażu. Tak twierdzi Donald Trump. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. To we Włoszech. Znaleźli je karabinierzy w jednym z mieszkań koło Neapolu. Miało być skarbcem jednego z mafijnych klanów. Rośnie handel mumiami w internecie. Jest on groźny nie tylko dla historycznych obiektów, ale też dla zdrowia kupujących. Na mumiach mogą występować zarodniki pleśni.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. 17 tysięcy mieszkań dla warszawiaków potrzebujących wsparcia. Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na najbliższe 6 lat. W planach jest budowa 5,5 tysiąca lokali społecznych oraz remont kilkunastu tysięcy pustostanów. Ratusz powiększy też pulę mieszkań na wynajem. Wartość całego programu to blisko 14 miliardów złotych. O własne bezpieczeństwo możecie z kolei zadbać dzięki Straży Miejskiej. Funkcjonariusze ruszają z dodatkowymi zapisami na bezpłatne kursy samoobrony, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
4: Instruktorzy dają wiele cennych wskazówek bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby nie kusić losu.
3: Żeby zapisać się na trening, wystarczy zadzwonić na straż jutro lub w czwartek. Z kolei o formę zadbacie podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. Od jutra Warszawa zamienia się w wielką sportową arenę. Bieganie, rower, basen, a może nocny wycisk? Do końca miesiąca w stolicy zaplanowano ponad 130 darmowych zajęć. Wielkim finałem będzie sobotnia sportowa noc Be Active Night. Sprawdzamy warszawskie niebo. Termometry w stolicy wskazują 13,5 stopnia, choć przez wiatr odczuwamy niespełna 11. Wkrótce przejaśnienia, tak, przed nami jeszcze chwila pod chmurami, ale w okolicach południa ze chmur zacznie przedzierać się słońce. Najlepiej zrobi się około 13, kiedy dobijemy do 16 stopni. Około 14 z kolei warto mieć ze sobą parasol w pogotowiu, bo nad miastem może spaść deszcz.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Mamy południe. ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała mężczyznę, który przygotowywał zamach terrorystyczny. Między innymi na szkołę i meczet. 17-letni Paweł G. został aresztowany na 3 miesiące. Dron około kilometra od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że obiekt był obserwowany 15 września. Nie stanowił jednak zagrożenia. Była to maszyna cywilna. Coraz mniej mikrokawalerek na rynku nieruchomości. To lokale, które często mają kilkanaście metrów kwadratowych. Nie można obecnie już takich budować, bo to niezgodne z prawem. Aktualnie lokale poniżej 25 metrów kwadratowych mają status usługowych. Legalne małe mieszkanka są dostępne tylko w starszym budownictwie. Nagroda Nobla będzie warta o 1 000 000 więcej. Wyniesie teraz 12 milionów koron szwedzkich. Zdecydowała o tym Fundacja Noblowska.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Ponad 15% mniej wykroczeń, 9% mniej wyjazdów policji i spadek interwencji Straży Miejskiej o 4%. Nocna prohibicja w stolicy zdaje pierwszy egzamin. Miasto zapowiada dalszy monitoring. Z kolei powrót do przeszłości funduje nam Zarząd Transportu Miejskiego. To za sprawą warszawskiej Ełki, która powróciła na stołeczne ulice. To charakterystyczna aluminiowa wiata z lat 70., mówi Tomasz Kunert z ZTM.
3: Ta wiata była przykładem dobrego designu. Sam jej kształt, lekki, kanciasty, był charakterystycznym dla tego modernizmu w architekturze tamtych lat.
2: Jedna z nich stanęła właśnie na przystanku Centrum 01. A zimny prysznic czeka za to mieszkańców Ursusa. Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ulicy Ryżowej odetnie od ogrzewania i ciepłej wody ponad 400 budynków. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek o 8 rano, a potrwają do środowego wieczora. To konieczny remont przed zbliżającą się zimą. W całym południu w Warszawie notujemy niecałe 14 stopni, a odczuwalnie mamy nieco ponad 10. Zgodnie z planem chmury powoli ustępują i nareszcie łapiemy pierwsze jaśniejsze chwile. Już za godzinę temperatura skoczy do 16 stopni, czyli dzisiejszego maksimum. Koło 14 pogoda spłata małego figla i na moment ma znów pojawić się deszcz. Na szczęście po 15 słońce ma wrócić na warszawskie niebo.

Uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest 13. Idzie zima, w Tatrach cały czas pada śnieg. Na szlakach są trudne warunki, a temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni. Gorący sportowo zapowiada się ten wieczór. Nasi siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Niemcy. Mierzyliśmy się z nimi w tym sezonie dwukrotnie. Oba pojedynki zakończyły się zwycięstwem biało-czerwonych. Mecz Polska-Niemcy o 18. AI ma być pod kontrolą. Chcą tego Norwegia i Finlandia i domagają się, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji. Kylian Mbappé nie może się doczekać złotej piłki. Piłkarz w jednym z wywiadów dał do zrozumienia, że na tę nagrodę po prostu zasłużył.

0: RTFM. Voice by AI. Yes!
1: Jest 14. 3 miesiące aresztu dla 17-latka, który miał szykować zamach na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Miał być zafascynowany nazistowską ideologią. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 15 lat więzienia. Próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Tunezyjczyk sforsował ogrodzenie na lotnisku i wmieszał się w tłum. W Polsce przebywał legalnie. Nie znaleziono przy nim rzeczy niebezpiecznych. Został zatrzymany na pokładzie. Ukazała się głośna książka brata księżnej Diany. Jest pełna zarzutów wobec jej byłego męża, dziś króla Karola. Książka pojawiła się w Wielkiej Brytanii. Zbliża się koniec lata. Jutro rozpocznie się astronomiczna jesień i potrwa do 21 grudnia.
2: Mamy 14 na zegarach i wita się z wami wasz ulubiony duet, czyli Daria Kulej
3: i Nikodem Formella. Siemano, mamy dzisiaj mega, mega dużo energii, zarąbistych dropów, bangerów, także naprawdę będzie się działo.
2: Ploteczki i informacje, które są mega ważne na dzisiaj, więc koniecznie z nami bądźcie, bo się będzie u nas dużo działo. Czy ty jesteś podekscytowany, Nikodem?
3: Ja jestem na maksa podekscytowany.
2: Let's go! No to co? Zaczynamy ten cudowno, tą cudowną środę. Radio.
3: A teraz wlatuje Urzel, Barbara Doza, Ronnie Coco. Jeszcze lato trwa, u nas
2: dokładnie,
3: przynajmniej tak.
2: Dokładnie, a za chwilę wbijamy z ploteczką.

0: Pogadajmy sobie o naszych warszawskich, rodzimych gwiazdkach, nie amerykańskich, bo wyszła teraz największa premiera tego tygodnia, czyli program o warszawskich influencerkach.
1: O, nie oglądałeś w ogóle?
0: No pewnie, ja odrobiłem te lekcje, ty pewnie nie, ale ja wam tutaj streszczę wszystkim. Andziax, she's okay. Klaudia Sadownik, she's fun. Ola Nowak, zgadzam się, nie mam pojęcia, po co ona tam była. Jessica, uwielbiam cię, to jest, i trzymam za ciebie kciuki.
1: Dobra, a Macza tam była? No bo
0: oj,
1: to jest,
0: była,
1: wiesz, warszawskie.
0: Była Macza, była drama maczowa, nawet pilates był, taksówki były, tak więc Warszawa na pełnej, choć żadna z uczestniczek show z Warszawy nie pochodzi.
1: O, okej, okay. Ja obstawiam, zostajemy w temacie Warszawy, bo za chwilę wracamy z kolejną ploteczką z Warszawy.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Jedna na milion. No i Warszawa też w sumie jest jedna na milion, dlatego że dzisiaj mamy dzień bez samochodu. I z tej okazji transport publiczny metrem, tramwajem, autobusem czy pociągami jest bezpłatny. Można na luzie sobie wsiadać, nie trzeba się martwić kanarem, a jak wiemy, oni często chodzą.
1: A ja miałem dzisiaj to szczęście, że zapomniałem karty miejskiej, więc głupi zawsze ma szczęście.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wam powiemy, o czym sprawimy, że wy o nas nigdy nie zapomnicie.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i ja mam info na pełnej. Laska na TikToku wstawiła filmik z podpisem: jestem rocznik 04, a moja nowa grupa na studiach nazwała mnie Mamacita.
1: O nie! Jak? Dlaczego? Przecież ona jest młodsza ode mnie. To no co, właśnie, ja jestem starą
0: babcią?
1: Właśnie,
0: wiesz co, no nic. Fajny milf to fajny milf, nawet jeśli jest 04. A teraz wjeżdżamy z bangerem prosto z TikToka. Jamie Miller, Baby Doll.

0: teraz sociale, w tym TikToka przejmujemy my, Radio Kiss FM.
1: Mamy najlepszy, naprawdę, najlepszy Instagram, najlepszy TikTok. Dzieje się bardzo dużo, wleciały teraz rolki z bazą, ale też na naszym Insta Stories pojawiły się urywki z wczorajszego wywiadu z Kiss Rap, czyli z artystą Renę. Więc koniecznie tam wbijajcie, bo naprawdę warto, na Instagrama i na TikToka.
0: A propos TikToka, to za chwilkę sobie pogadamy o pewnym TikTokowym trendzie.

0: dalej na antenie Radia Kiss FM. I teraz przechodzimy do wspaniałego trendu na TikToku. Dzieci wysyłają swoim rodzicom zdjęcie takie stylizowane na stare. Na przykład Kim Kardashian w roli jakby była z 1320 roku na przykład. I no, ty też to zrobiłeś.
1: Też to zrobiłem. No, moja mama chyba chce mnie wydziedziczyć, dlatego wysłała mi ciotkę Bonę Błękit. Dopowiedzcie sobie sami, kto to może być. Mama napisała, że to ja. Mamo, to nie ty.
2: Radio Kiss FM.
1: Mamo, pewnie myślisz, że ze mną nie wszystko po kolei w głowie, ale przynajmniej nie jeżdżę na motorze, więc nie musisz się martwić. Ale kto jeździ na motorze? Za chwilkę wam opowiemy.

0: Cats Eye Animal w Radiu Kiss FM. Jak zwierzę porusza się też Freeze, bo kupił nowy motor. Pochwalił się nim na Instagramie, wrzucił kilka fotek, ale sorry Freeze, motor nas kompletnie nie zachwycił.
1: Za to nasze serca ujęła twoja Princess Passenger i to dosłownie, bo na motorze siedziała jego córeczka Majusia, ubrana w strój księżniczki. No i takie fotki to my kochamy oglądać. I też takie bangery jak ten kochamy słuchać. Co prawda ten numer jest z 2024 roku, ale to nieważne, no bo wiesz, niektóre numery są jak napój z winogron. Muszą trochę poleżeć i wtedy dostrzegamy, że są fajne.
0: Love me not.

0: Supreme w radiu Kiss FM. I Nikodem, ty wiesz, co jest jeszcze
1: OK, to są nasze newsy, więc wlatujemy z update'em radia Kiss FM.
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Granica z Ukrainą ma być pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują miejsca schronienia i wzmacniają obronę powietrzną w pobliżu przejść granicznych. Na przejściu w Dorohusku pojawiły się już miejsca schronienia dla 650 osób. Kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto to były policjant. Według nieoficjalnych informacji pracował w pionie cyberprzestępczości. Ceny paliw w Europie rekordowo wysokie. Według Eurostatu w sierpniu wzrosły o ponad 20% rok do roku. Niezłą kasę przyniosła aukcja przedmiotów osobistych francuskiej legendy kina, Brigitte Bardot. Kapelusze, meble i domy poszły w sumie za prawie 1 000 000 euro. To kwota 20-krotnie wyższa niż szacowana wartość wystawionych rzeczy. Dochody z aukcji zostaną przekazane założonej przez Bardot Fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz jej jedynemu dziecku.
1: Słuchacie, Radio Kiss FM, on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: Stare chińskie przysłowie głosi, kto nie słucha Radio Kiss FM, ten nie może z nami usiąść.
0: O, bardzo mi się podoba to przysłowie, ja na pewno będę teraz żyła. No ale taka jest prawda,
1: taka
0: no bo przecież
1: prawda.
0: My mamy same najlepsze newsy, najlepsze ploteczki, najlepsze dropy i bangery i też mamy najlepsze pomysły na głosówki, bo już za chwilę będą one u nas na antenie.
1: Także siedźcie blisko telefonów, bo niedługo będziemy z nimi wjeżdżać, a teraz co? Lecimy na pełnej.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i na pełnej wjechały do nas głosówki. Zapytaliśmy was, jak poprosilibyście szefa o podwyżkę. No i dostaliśmy tutaj sporo głosóweczek i wpadła na przykład głosóweczka od Radka, której teraz sobie posłuchamy.
1: Mój szef stwierdził, że nikt mi tyle nie da, ile on mi naobiecuje, więc na razie z podwyżki nici.
2: No, typowy szef, ale typowy mamy szef. Też jeszcze głosówkę od Weroniki.
3: Zrobiłabym oczy jak kot ze Shreka i powiedziała daj.
0: I to jest protip na dostanie podwyżki.
2: Wera, jesteś świetna, ale mi się wydaje, że my chyba wszyscy mamy tego samego szefa. Jaki kraj, taka podwyżka.
4: Radio Kiss FM.
0: A jeżeli chcecie nam jeszcze podsyłać głosóweczki, jak poprosić szefa o podwyżkę, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i prawdopodobnie wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu.

0: Nie, Perdzin sama w Radiu Kiss FM i uwaga, w jednym z popularnych polskich sklepów można kupić specjalne ziemniaki. Są to ziemniaki super wyselekcjonowane, umyte i w ogóle no całkowicie gotowe do wrzucenia do frytkownicy beztłuszczowej. Problem jest taki, że kosztują one 6,99.
1: Bez przesady.
0: A ziemniaki no na ogół kosztują 80 groszy za kilogram.
1: No cóż, za lenistwo się płaci.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i przed chwilą my wam opowiadaliśmy o premium ziemniakach, które kosztują 6,99. No i oczywiście na to trzeba mieć dużo hajsu i trzeba szefa poprosić o podwyżkę. I my zapytaliśmy was, jak można poprosić szefa o podwyżkę. Także uwaga, mamy tutaj propozycję.
1: Uszanowanko szefie, dałoby radę lekką podwyżkę? No nie bardzo, bo ja trzymam firmę tylko po to, żebyście mieli co robić. A tak ogólnie to za 40 minut jadę do salonu po nowe auto.
2: I wydaje mi się, że szef tym nowym samochodem będzie jechał właśnie po te ziemniaki za 7 zł do frytkownicy beztłuszczowej.
0: Radio Kiss FM. A jak wy macie jeszcze jakieś propozycje, jak poprosić szefa o podwyżkę, no to wbijajcie na radiokiss.fm. Tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i nagrywajcie nam super głosóweczki.

0: Radiu Kiss FM i wow, robi teraz pewnie każdy szef, który teraz nas słucha, dlatego że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I wy nas zasypujecie cały czas głosówkami, jakbyście poprosili szefa o podwyżkę. No i wpadła nam teraz taka ciekawa głosówka od Piotrka.
1: Cześć szefie, mam pytanie. Czy zero to jest dużo, czy mało? Mało, Waldek. To może szef by mi dał podwyżkę o jedno zero więcej.
2: Pro tip. To jest bardzo dobry sposób. Jeżeli macie jeszcze takie równie dobre sposoby, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Jak prosić szefa o podwyżkę?
0: A wy nas nie musicie prosić o dobre bęgery? Bo my zawsze dowozimy dobry content. Talking Bar.

0: Radio Kiss FM i spoko, jak szef wam nie chce dać podwyżki, to się niczym nie stresujcie.
1: Dlatego, że my wam zapodamy coś bardzo dobrego, czyli update Radio Kiss FM, który wiedzie już niedługo.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Mamy wtorek, więc łapcie świeży rozkład jazdy na najbliższe dni. Jeśli macie ochotę na mocne dreszcze, to już dzisiaj po pracy możecie to zrobić. W warszawskim Heliosie grają nową odsłonę filmu Resident Evil. Całkowicie odświeżona opowieść, serwująca zupełnie nową historię i bezlitosny wyścig o przetrwanie. W czwartek o 17 warto z kolei wpaść na Ursynów do Alternatywy na darmowy koncert muzyczny pory roku. Na scenie połączą się dwa z pozoru odległe światy, żywy, klasyczny saksofon oraz przestrzenne brzmienia elektronicznie. Wstęp za free. Z kolei w piątek o 23 klub Voodoo na Ochocie zamienia się w niebezpieczne zakamarki Seulu podczas tematycznej nocy w klimacie koreańskiego kina akcji. Więc szykujcie się na tuptanie w mafijnej oprawie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Policyjni łowcy głów zatrzymali poszukiwanego za wyłudzenia pieniędzy od seniorów. 29-latek koordynował działania grupy, która działała metodą na legendę. Zima jest już w Tatrach i panują tam bardzo trudne warunki. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg. Szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Warunki w górach poprawią się w weekend. Pokojowego Nobla mogłaby dostać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. To pomysł z Norwegii, bo stacja jest przykładem współpracy między innymi USA i Rosji. Ponad 11 tysięcy butelek zebrał biegacz z Baczkowa koło Bochni. Odebrał 5,5 tysiąca złotych kaucji. Pieniądze przeznaczył między innymi na wsparcie miejscowej szkoły.
0: Na zegarach 16 i nam uśmiech z buzi nie schodzi, mimo tego, że za oknem pogoda kiepska trochę.
5: Trochę kiepska. My niektórym z was oczywiście zazdrościmy, że już jedziecie na chatę, ale my kochamy naszą pracę, dlatego że przygotowaliśmy wam mega dużo ploteczek, bardzo dużo będzie o influencerach, także naprawdę będzie się działo.
0: Daria Kulej
5: i Nikodem Formella na pełnej.

0: Temper City, Reverse Psychology w Radiu Kiss FM, a my do was wbijamy z ważnym info, dlatego że Marcin Pobic i Patec wyruszyli w góry. Góry i tam zmagają się z górą, na którą jeszcze nigdy nie wchodzili.
1: Tak, celem jest bezimienny 6-tysięcznik w łańcuchu Karakorum, na którym nie stanął jeszcze żaden człowiek.
0: Nigdy.
1: Chłopaki naprawdę robią wszystko, co mogą i wczoraj zrobili nam update na Instagramie, że ważny dzień ich wyprawy, udało im się założyć kamp 1, przybliżający ich do upragnionych szczytów. Mhm. Pogoda jak na razie jest piękna, ale później dodali fotkę, że spadł śnieg.
0: Finalnie spadł śnieg. Chłopy, trzymamy kciuki, wszystko
1: Let's
0: będzie
1: go.
0: Dobrze. A propos śniegu, to za chwilkę jeszcze sobie o nim troszkę porozmawiamy.

0: L.I.H. Mata na remiksie w Radiu Kiss FM, totalny banger, a ja wam puszczę fragment znanego duetu, który według mnie stanowił inspirację do tej piosenki, czyli Ring My Bell, zadzwoń mym dzwoneczkiem. Posłuchajmy.
1: Dzwoneczku.
2: O nie, siostry Godlewskie, ale coś ostatnio się o nich cicho zrobiło trochę.
0: Spokojnie, w Tatrach spadł śnieg, więc one już też się odmrażają na święta.
3: Radio Kiss FM.
2: A tak w ogóle to wiesz, jaka jest dzisiaj rocznica?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: No to za chwilę ci powiem, z czego jako Polacy możemy być

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a my mamy kolejną rocznicę. 11 lat temu nasz Polak Robert Lewandowski zachwycił cały sportowy świat.
1: Lewandowski, co tutaj się dzieje?
2: Robert strzelił 5 goli w 9 minut. Polski napastnik wszedł na boisko, gdy jego drużyna przegrywała i całkowicie odwrócił losy meczu. I wy dzisiaj też żyjcie jak Robert.
0: Yes.
2: Wchodźcie na pełnej w ten wtorek. Wtorek, tak.
0: Mamy wtorek.
2: Przepraszam, miałam chwilowo zaćmienie, czy jest środa. No i wygrywajcie wszystko.
0: Let's go.
2: Bądź

0: nami jest nasza social queen Julka. Siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, masz 5 sekund, żeby przekonać naszych słuchaczy do tego, że warto zobaczyć nasze sociale.
2: Na Instastory Radia Kiss FM pojawiło się bardzo intrygujące pytanie, na które możecie jeszcze odpowiedzieć.
1: Także koniecznie tam wbijajcie i odpowiadajcie na naszym Instagramie i TikToku.
2: Dokładnie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Książulo był w Zielonej Górze na jarmarku, podszedł do babki, pomijając fakt, że było tam mega drogo, to też powiedziała mu, że nie wolno tu nagrywać, mięsa też nie wolno nagrywać,
1: nie.
0: I że nie wie, czy będzie go na to jedzenie w ogóle stać.
1: O nie!
2: Voilà.
1: No, tmuala. Wydaje mi się, że obsługa chyba bije klientów. Radio Kiss FM. Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, ale za chwilę afera z lekarzami będzie miała swój ciąg dalszy.
0: Ready.

0: W Radiu Kiss FM, a ja tutaj z mocnym info. Dziennikarz pod przykrywką pacjenta podszedł do Kacprzyka, czyli lekarza milionera, chyba już nam wszystkim znanego. Powiedział, że skądś go kojarzy. Zaczęli gadać, a Kacprzyk zapytany o aferę powiedział, że ma to wszystko w D. Głęboko.
1: W czterech literach. I to jest energia dla tych wszystkich, którzy zaraz kończą robotę. Przesyłamy ją.

0: Sanach, Cichosza w Radiu Kiss FM. A teraz Cichosza, cicho, bo lecimy z...
1: update'em Radia Kiss FM, który już za chwilę wbija na antenę.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, słuchajcie, no lecimy z tym tygodniem. Co robić w Warszawie? Może zacznijmy od tego, że dzisiaj, jutro o 19:00 Teatr Potem o tym zabiera widzów zupełnie inny wymiar ze spektaklem Gluten Sex. Zbiórka odbywa się na Nowolipkach, skąd specjalny autokar wiezie całą grupę do zabytkowego pałacu pod miastem na symulowane wirtualne wesele. W środę o 17:00 w otwartej kolonii przy Górczewskiej startują darmowe warsztaty improwizacji teatralnej z cyklu Spektrum Kultury. Dwugodzinne spotkanie stworzone z myślą o dorosłych osobach neuroróżnorodnych, między innymi zmagającymi się z ADHD, czy będących w spektrum autyzmu. Z kolei w piątek o 18:00 w warszawskim Heliosie szykuje się powrót gigantycznego formatu. Na wielki ekran wjeżdża rozszerzona wersja filmu Avengers Koniec Gry w nowym standardzie obrazu i przestrzennego dźwięku.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17:00. Policja wyjaśnia sprawę ataku 11-latka na rok młodszą koleżankę. Do napaści doszło w jednej ze szkół w miejscowości Ptaki na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Diagności samochodowi zatrzymani za przyjmowanie łapówek. To sprawa z Morąga w Warmińsko-Mazurskiem. Wpadł też wręczający łapówkę. Czeka nas pogodowy przełom. Pod koniec tygodnia ma pojawić się więcej słońca i zrobi się cieplej. A to dopiero początek, bo w kolejnych dniach nawet 24 stopnie. W wakacje Polacy stawiali na zagraniczne wyjazdy. Najczęściej do Turcji, Grecji albo Egiptu. Zdecydowana większość zagranicznych wyjazdów jest organizowana przez biura podróży formule All Inclusive, który wybiera ponad 4/5 wczasowiczów.
1: Chwila po 17:00 na zegarach. Ja już wypiłam 4 kawki i się czuję super. A ty, Nikodem?
0: Ja wypiłem 0 kawek, ale też czuję się w porządku, bo ty mi dodajesz tej energii i też wszystkie dropy i bangery, których słuchamy, które puszczamy, dają mi mega energię.
1: A mi jeszcze mega energię dają ploteczki, których będzie sporo, których było już sporo i będzie i jeszcze więcej. Daria Kulej.
0: Nikodem Forman.

0: Young Lean, Storm 2. Ja z 2015 krzyczę, kocham cię Young Lean. I ja też oglądałem sobie przed robotą odcinek programu, w którym występuje i Zoja Skubis, i Jeleniewska. I przypomniały mi się te słowa Zoi przed emisją programu o tym programie. My się tam kłóciłyśmy jak nienormalne i ja to potwierdzam, tam nie było wcale Milusio. Ludzie szczególnie krytykują Zoję, ale ja ją totalnie kumam. Myślisz, że my byśmy się odnaleźli w takim formacie, wiesz, plecaki, bez hajsu.
1: Ja coś czuję, że ja bym ci chyba tam nie dała żyć. Ty byś nosił plecaki, tak? Zgadzasz się
0: na to? Mogę nosić twój, wszystko jest na mnie, no.
1: A jadłbyś też te obrzydliwe rzeczy?
0: Jakie? Na przykład, że jakieś ich jedzenie, tak?
1: No tak, no dobra, brzmi to jak koszmar, więc ja się chyba wypisuję z tego challenge'u. Radio Kiss FM. A już za chwilę o rekordzie, który w sumie mógłby też być challenge'em.

0: mi poruszał chętnie do tego numeru, a my nie ruszamy bioderkami, tylko mówimy o nowym rekordzie w oddawaniu butelek do butelkomatu. Pan Paweł.
1: Państwa, Paweł będzie skakał.
0: Nie, to nie o nim, tylko chodzi mi o Pawła z Małopolski, który zebrał 11 218 butelek i puszek, a to wszystko wrzucał do automatu przez prawie 10 godzin.
2: Po pierwsze, brawo, po drugie, szczerze, te rekordy to jest mój totalny guilty pleasure. Według nas powinni zrobić zawody związane ze zbieraniem butelek. Polska na pewno byłaby na pierwszym miejscu, a my lubimy zbierać coś, za co dostaniemy hajs.
3: Radio Kiss FM.
0: A dla tych, którzy nie są gotowi na zimę, no to mamy złe info.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i dzisiaj mamy ostatni dzień lata, a co za tym idzie, już się zaczyna jesień, więc już każdy będzie myślał o jednym. Uwaga, zmiana podkładu. O, czujecie to?
1: Czujecie to? Zrobiło się naprawdę świątecznie. No, na Kasprowym Wierchu spadł już oficjalnie śnieg.
0: No i co za tym idzie, już będziemy kupowali bombki, choinki za niedługo. No w tym tygodniu ta pogoda jeszcze będzie taka średnia, później ma być trochę cieplej, więc ty nie chowaj swoich krótkich spodenek.
1: Nie chowam
0: jeszcze.
1: Ja przez następne pół roku mówię tylko dajcie więcej słońca i dajcie więcej nieba. O co chodzi, Oki Lolek? Jeżeli

0: Harry and White Widows, serio w Radiu Kiss FM. No, takie bangery są tylko u nas i takie sociale jak nasze też są tylko u nas.
1: Nigdzie tego nie znajdziecie, na przykład relacje z wczorajszego programu z Renę w Kiss Rap, albo filmiki z Bazą, gdzie zapytaliśmy ich o ich trasę koncertową.
0: Tak było, od naszych sociali nie ma urlopu, ba, nie tylko my go nie mamy, ale o tym już niedługo wam opowiemy.

0: Mamy mocne info z ostatniej chwili, trzymajcie się.
1: Otóż Polska górą nadal. Pateckiemu udało się wejść na pierwszy dziewiczy szczyt i nie mówił o tym wcześniej, bo nie chciał po prostu stresować swojej głowy, nie chciał, żeby mu to siadło na banie, ale na swoim Instagramie pochwalił się tym, że udało im się wejść. No i wrzucili piękne fotki, tylko te foty wyglądają, jakby robili je 300 lat temu, no ale no nie ma co się dziwić, są one przysyłane z komunikatora satelitarnego.
0: Zgadza się. Gratulacje, chłopy, lecicie po więcej.
1: Radio Kiss FM. A po więcej będą też za chwilę lecieli nasi siatkarze i już wam o tym opowiemy.

0: Kimo Sounds, Rise Slow w Radiu Kiss FM, a my wbijamy do Was z mega ważnym info.
1: I już za chwilę, bo o godzinie 18 rozpocznie się mega ważny mecz dla nas. Polska reprezentacja mężczyzn w siatkówce zmierzy się z reprezentacją Niemiec w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. I my o tym będziemy mówili, także koniecznie nas słuchajcie.

0: Adela Ain't In Alive w Radiu Kiss FM, no to jest totalny banger.
1: A za chwilę bangerowy będzie update Radia Kiss FM, bo oczywiście najlepsze newsiki tylko u nas.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Ponad 500 milionów złotych stracili Polacy na fałszywych reklamach wygenerowanych przez AI. To wyniki 5-tygodniowego monitorowania sieci przez NASK. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje ponad 2,90 eurocentów. Dlatego Finowie planują akcję protestacyjną. Chcą bojkotować stacje benzynowe. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy grę w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie. Jak powiedział, to dla niego trudna decyzja do podjęcia. Przed kadrą na tym zgrupowaniu 4 mecze, najbliższy w piątek. Polacy na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Już za chwilę mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Biało-czerwoni grają o półfinał Mistrzostw Europy. Trzymamy kciuki.
0: No siemano kochani, minęła 18, czy raczej teraz się mówi już, że dobry wieczór o tej godzinie?
1: O matko, nie wiem, dobry wieczór, dobranoc może dla niektórych?
0: Dla niektórych tak, ale generalnie no dla większości mówimy siemano z tej strony. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, czyli wasze największe bestie.
0: Wasze największe bestie z największymi ploteczkami, najlepszymi aferkami i...
1: z siatkówką, która już się teraz rozpoczyna. Let's go!
0: Let's go!

0: słuchacie Radia Kiss FM. I uwaga, co czwarty Polak śpi maksymalnie 6 godzin na dobę i aż 80% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy odczuwało takie ogromne zmęczenie i to jest w ogóle mega kiepski wynik, ale luz, mamy na to rozwiązanie.
1: Plan jest prosty, idziecie spać maksymalnie o 23, budzicie się o 7 i od razu włączacie Radio Kiss FM i słuchacie naszej cudownej Julii Wasilewskiej. Yes. Ona się już resztą zajmie. Idealnie was obudzi i sprawi, że poranek będzie no wspaniały i superowy.
0: Uwierzcie nam, my wiemy najlepiej.

0: Slater Dance w Radiu Kiss FM. Ja bym chciał tę nutę słuchać cały czas, chciałbym mieć ją wszędzie.
1: I spoko, stary, jakby nie ma problemu. Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację Radio Kiss FM i tam masz dostęp do naszych, do nas po prostu cały czas. Wystarczy pobrać aplikację. Mega proste.
0: Okej, to jak to takie proste, to to robię.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę powiemy wam o Hot Tatusiu.
2: Autopromocja. No siemano. Tu nowe Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze plotki. Info dla wszystkich fanów Brada Pitta. Amerykańskie ciacho wraca na ekran w kontynuacji Pewnego razu w Hollywood. Scenariusz to oczywiście Tarantino, ale sequel reżyseruje David Fincher. Ty jesteś podekscytowana?
1: No totalnie tak, no dla Brada Pitta zawsze.
2: Radio Kiss FM.
1: I jestem też mega podekscytowana na ważny update, więc koniecznie z nami bądźcie, bo o tym za chwilkę.

0: To promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: ojców. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Autopromocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem. Dobra.

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.